狗也出奇。Gwiazdy płynęły zewsząd w

Mamy dzisiaj środę, 10 dzień czerwca i 161 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Małgorzata i Bogumił, ale także Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksyn, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka, czyli że prawie politechniczne święto. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Dialogu między cywilizacjami, no to w zasadzie między humanistami i inżynierami jak najbardziej można też podciągnąć. A poza tym dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No, chyba tego nie spróbuję. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to dzisiaj startuje Wodecki Twist Festival 2026. Generalnie Centrum Kongresowe ICE nad tym nadzoruje przy Konopnickiej, natomiast dodam, że zakończenie będzie na pewno niesamowite, bo na tę 9. edycję festiwalu będzie gala z piosenkami, a w zasadzie utworami z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. No i będzie również Kaja, która jazzowo będzie się

Za nami sekcja nie dość, że nieco dłuższa, to jeszcze też cięższa. No, chociaż nie tylko, bo z rzeczy mocniejszych przechodziliśmy w niej do troszkę bardziej piosenkowego grania i pewnie znając życie w tym kierunku będziemy ewoluowali dalej. Tym razem większość rzeczy do tego wejścia zasponsorowałem ja, więc skoro już mówię o mocniejszych elementach, no to na pewno w pierwszej kolejności Track Violence. Zespół, który pasuje do tematów mundialowych w dwójnasób. Po pierwsze jest to formacja kanadyjska, a no, może pod wielkością postaci Donalda Trumpa łatwo o tym zapomnieć, ale Kanada i Meksyk też organizują ten mundial. A ponadto jest to bardzo, bardzo przyzwoity debiutant. Ja poznałem w ostatnim czasie dzięki staremu dobremu znajomemu z Republiki Czeskiej, czyli Fullmoonowi, który ostatnio w ogóle zmienił trochę swój model i można zaprenumerować online i niezależnie od tego, czy się zdecydujesz na prenumeratę, czy nie, to zawsze każdego numeru Fullmoona w internecie, przez pisma Fullmoona, bo w sumie ktoś może nie kojarzyć się mimo tego już wcześniej, kiedy mówiliśmy na antenie o Fullmoonie, ale to było już ładnych parę audycji temu. To jest pismo ogólnomuzyczne z Czech, które bardzo cenimy, szanujemy i zasponsorowało nam minimum dwie fajne edycje Kolor z Owostrawa. Oni na tych, sprawdzając sobie, jak wygląda aktualny model dystrybucyjny i na tych kilku darmowych stronach aktualnego numeru dostępnych online był omawiany jeden utwór Track Violence. Bardzo dobra, hardkorowa kapela z dużym potencjałem na przyszłość i z bardzo zapadającą w pamięć okładką debiutanckiego albumu. Mianowicie spróbuję to opisać, bo warto, a zarazem nie jest to czysto formalnie, powiedzmy, skomplikowane, bo dużo rzeczy tu nie ma. Jest domostwo takie typowo amerykańskie, typowo północnoamerykańskie. Domek jednorodzinny, biały, płot i na tym płocie przekrzywiona, za przeproszeniem, morda niedźwiedzia. Wszystko stylizowane na zdjęcie z jakiejś kamery monitoringu i jest to proste, a bardzo sympatyczne. Track Violence nagrało do tej pory jedną płytę pod tytułem Violence. Druga w perspektywie czasu ma wyjść w tym roku. Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, jeszcze przed wakacjami, chociaż na Retail Music jeszcze nie było to do końca dokładnie wpisane. Natomiast zagrałem z tego albumu utwór Drunk to Death z racji tego, że to, jak te mecze na aktualnym mundialu będą rozgrywane, w jakich godzinach, bardzo będzie sprzyjało temu, żeby odbiorcy europejscy korzystali z prawdopodobnych letnich promocji w znanych sieciach dyskontów typu 12 plus 12, więc będzie się działo. Dodatkowo idąc w kierunku, schodząc powoli z ciężarem, ale jeszcze nie tak do końca, utwór Marathon zespołu Rush, który gramy rzadko, ale zawsze z dużą przyjemnością. Rzecz z lat 80., album Power Windows.

0: No tutaj skojarzenie też jest dość proste, bo mówimy o długim turnieju i pierwszy raz tak długim. Ja teraz tak jak rozmawialiśmy też poza anteną o naszym lipcowym wyjeździe. Ja się zorientowałem w tym momencie, że ten mundial się w zasadzie zaraz zacznie. My trochę posiedzimy w Polsce, zdążymy obskoczyć Portugalię, wrócimy do Polski, ten mundial jeszcze będzie trwał dalej, bo on się kończy 19 lipca. To jest niesamowite trochę. Ile to będzie trwało. Więc no to jest skojarzenie, które chyba nawet bardziej mi siedzi w tym momencie niż siedziało, kiedy przygotowywałem się do audycji. Dodatkowo Viagra Boys z numerem Sports, tego nie muszę chyba tłumaczyć, oraz z też oczywistej przygródki, ale no, takiej do odhaczenia w moim przypadku koniecznie, jeżeli chodzi o tego typu klimaty, czyli film From Sparta FC, nieodżałowanej grupy Defoe. I od ciebie było Police X w tym wejściu. Ja się trochę rozgadałem, no ale
1: Jeszcze
0: ilością.
1: był jeden zespół Gegen Press.
0: A tak, faktycznie, faktycznie, pardon ci, bo ja to mam w folderze alfabetycznie i to jest G, jakby nie patrzeć, jest dużo wyżej niż cała reszta.
1: Z czego jedna z tych rzeczy to jest coś, co zainspirowało nam tę audycję, i to jest właśnie rzeczony Gegen Press. Chciałem sprawdzić na wszelki wypadek, czy moje skojarzenie było dobre, bo przyznam, że tego nie sprawdzałem, ale wychodzi na to, że gegenpress rzeczywiście to jest counterpressing i to jest taktyka tylko w piłce nożnej obecna, także mój wybór jest uzasadniony. Debiutująca w tym roku kapela, która wydała swój album w marcu 23, Don't Leave for Heaven. Nie znałem wcześniej tego albumu, planowałem go przesłuchać. I no to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. Będę do niej jeszcze wracał. Trochę noise rocka, trochę post-hardcore'u i też struktury bardzo różne, bo jest tu kilka piosenek krótszych, 3-minutowych, nawet 2,5-minutowa, ale ten walec, który wybrałem, czyli Sim Stress, to jest utwór, który ma aż 9 minut. Także zespół już na tym etapie debiutu jest biegły w różnych technikach kompozycyjnych. Dużo łamie rytmów, łamie struktur. Bardzo to jest ciekawe i jestem podbudowany, że wbrew temu, co różni ludzie mówią, muzyka rockowa żyje. To nie jest tak, że nie ma już dobrych zespołów rockowych. Cały czas są, cały czas tworzą. I no, no naprawdę nie wymaga to większego wysiłku, biorąc pod uwagę, ile mamy narzędzi do szukania muzyki, żeby coś interesującego znaleźć. No i drugi zespół japoński, prezentujący przynajmniej graficznie coś w rodzaju japońskiej odpowiedzi na Divo.
0: Tak,
1: I
0: wizualnie to jest to.
1: coś w tym też jest, aczkolwiek w porównaniu z Divo to mam wrażenie, że Police X są dużo bardziej zwichrowani jednak. Chociaż też jest tu melodyjność. I zachęcił mnie, ten utwór Post zachęcił mnie do tego, żeby sięgnąć po więcej płyt, mimo że spodziewam się, że raczej te płyty są do siebie podobne i tą specyficzną mieszankę elektroniki z muzyką rockową, czy to nazwiemy synthpunkiem, czy dancepunkiem, czy new wave'em, czy czymś jeszcze innym, to zespół reprezentuje cały czas od tego 97, kiedy powstały, i te płyty są do siebie podobne. Jednak ta po którą sięgnąłem, była na tyle interesująca, że będę chciał jeszcze to zgłębić, bo jest to na tyle mimo wszystko unikalne i różniące się od tego, co znamy, chociażby przez ten język, bo to jednak w większości są piosenki po japońsku, tylko z pojedynczymi angielskimi, że bardzo jest to ciekawe. No i też żywotność kapeli japońskich mnie zastanawia. Czy to będzie kapela tylko z azjatycką liderką w stylu dichów, to tam słychać, że ci ludzie czerpią radość. Nie wiem, na czym to polega. Dużo kapel rockowych z bliżej znanych nam rejonów sprawia wrażenie bycia znudzonymi, tak? Azjaci sprawiają wrażenie czerpać radość. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, ale tak jest też tutaj.

0: W poprzedniej części naszej audycji większość rzeczy pochodziła z mojej selekcji. Teraz było odwrotnie, bo 3/4 sponsorowałeś ty. Więc zanim ci po prostu, może zrobię tak, że po prostu zanim ci przekażę mikrofon, to szybko tylko powiem, co ode mnie. Całe nasze wejście zamknął zespół Pavement, którego generalnie przedstawiać nie trzeba, ale przedstawić warto skojarzenie, które zawiodło nas do punktu, w którym dzisiaj tenże Pavement gramy. Mianowicie zagrałem utwór Major Leagues, reprezentujący ostatnią epkę Pavement. Skojarzenie jest banalnie proste dla każdej osoby, która no nie, jakby śledzi trochę więcej futbolu niż tylko przy dużych turniejach. Oczywiście to nie jest żadna ujma śledzić wyłącznie przy Mundialu czy przy Euro, ale po prostu jest tak, że te największe ligi piłkarskie właśnie parę dni temu dobiegły końca, może dobiegają końca, bo jeszcze Betclic druga liga się trzyma i trzecia liga zresztą również, bo są grane baraże, natomiast no wszystkie te najważniejsze rozgrywki po prostu już przechodzą w tryb wyciszony, zamykają się, czekają na kolejny sezon, żeby, prawda, zrobić miejsce innym turniejom reprezentacyjnym i to jest tego typu sytuacja.
1: Ale też MLS ma skrót Major League
0: A w sumie
1: Soccer,
0: prawda.
1: także biorąc pod uwagę, że ten mundial jest w Stanach między innymi, to nawet skojarzenie jest podwójne. Mój wybór pochodzi w tym momencie z dwóch podmiotów, które mogą być kojarzone z ordynarną propagandą piłki nożnej, przez którą cierpią inne dyscypliny, mianowicie po pierwsze gra piłkarska FIFA, z której kiedyś, już nie wiem, który to był rok, też tego nie sprawdzałem, więc nie będę nawet ściemniał, ale stamtąd ukradłem zespół Kinki, który meksykański, który okazał się bardzo dobrą kapelą. Może cię to zainteresować, ale co do Meksyku, który gra na tych mistrzostwach, miałem w zeszłym tygodniu. O, teraz to już trochę więcej, ale spędziłem trochę czasu z Meksykanami na wyjeździe służbowym i Meksykanie zapytani o formę ich kadry i nadzieje stwierdzili, że nie mają żadnych nadziei, także to taki insight, skoro w Meksyku się mówi o tym, że ta kadra nic nie osiągnie, to chyba my też nie powinniśmy się nic spodziewać po tej
0: A to też jest
1: reprezentacji.
0: tak, że no, oni chyba już w poprzednim, przepraszam, że się wciąłem, ale że na poprzednim mundialu mieli podobne podejście, co potwierdził dość dobrze mecz z Polską, który był paskudny i
1: No
0: ohydny.
1: fatalny był, nie
0: Tak.
1: dało się tego oglądać z obu stron. Trzeba dodać, więc może być tak, że w tym roku doczekamy się tego samego. I druga z tych środków do ordynarnej propozycji piłki nożnej to taki wykwit kinematografii, ale też właśnie propagandy piłkarskiej, bo film Gol, tudzież Goal z 2005 roku powstał w kooperacji z FIFA i z Adidasem, który dołożył duże pieniądze, także no, pomysł był ewidentny. Czy to się różni czymś od, dajmy na to, pełnoprawnej reklamówki jakiejś telewizji czy jeszcze innego podmiotu? Śmiem wątpić, bo to nie był jakiś wybitny film, ale miał trochę dobrej muzyki. Trzeba powiedzieć, szczególnie w pierwszej części. I ze ścieżki dźwiękowej właśnie do filmu Goal wybrałem utwory Uncle i wybrałem utwór Happy Mondays, które być może i tak by znalazły się w tej audycji i bez tej ścieżki dźwiękowej, bo tak, to jest brzmienie dosyć stadionowe. Reprezentuje je też Daft Punk i dużo innych kapel. No tutaj różnica jest taka, że różnica. No, jest tak, że to są zespoły brytyjskie, a Wielka Brytania to jest kraj, który jednak żyje piłką. I chyba to tyle, co miałem do powiedzenia teraz. Co będę miał do powiedzenia na koniec, jeszcze nie wiem, bo tu już się pojawią trochę, jeżeli coś zmieścimy, bardziej niszowe propozycje.
0: Dokładnie tak. W międzyczasie mieliśmy okazję oglądać bramkę na 1-0 dla reprezentacji Nigerii, która została cofnięta, stety lub nie, więc tylko informujemy, że jeżeli się rozgadujemy bardzo mocno w tej audycji, a ja już to widzę, bo nie skończyliśmy jeszcze, a mamy ze sobą 25 minut gadania łącznie i trochę przestrzeni na
1: A
0: więcej.
1: straciliśmy bramkę. Tak?
0: Tak.
1: Tak, wspaniale.
0: Tak. No to jest właśnie dlatego, że nie mamy na co patrzeć realnie i bardzo chcemy nie oglądać tego meczu, który leci na tle.

0: Czas zakończyć nasz dzisiejszy program, zakończyć twoją elektroniką za chwilę, ale zanim to, no to zagraliśmy dwa inne utwory. Jeden z dyskografii zespołu The Strokes, ale już z tego mniej ściśle gitarowego okresu, bo mowa o tej płycie z 2020 roku, na której znalazł się utwór Ode to the Mets. No i oczywiście, że to nie jest piłka nożna, ale po pierwsze mówiłem, że mam też wtręty takie ogólnosportowe, a po drugie, mundial jest rozgrywany tam, gdzie jest rozgrywany, więc szachmat pasuje, to prawda, do sportów amerykańskich, a poza tym jest to bardzo dobry numer i świetna płyta zresztą.
1: Z mojej strony naprawię sam koniec zespół, którego nie ukrywał, nie będę ukrywał, że go znam, bo to jest grupa hiszpańska, która w dodatku no, chyba nie działa, skoro ostatni album to 2004 rok. To jest zespół La Granja z płyty Tobogan z 2004 roku i utwór, o którym właśnie gdyby nie ta audycja, w ogóle bym nie usłyszał. Utwór nosi tytuł Eto'o su Jugador Favorito, czyli jak rozumiem, bo coś tam przez oglądanie dawno temu jakichś streamów po hiszpańsku kojarzy, że to będzie znaczyło Eto ulubiony piłkarz. Więc bardzo patologiczna piosenka, ale mająca sporo uroku. No i na sam koniec kawałek elektroniki. Gatunek, który swego czasu robił furorę, breakbeat. Chyba już nie robi w tym momencie, bo zupełnie inne style królują na scenach, chociaż festiwal, który odbędzie się z perspektywy, w której nagrywamy tę audycję w najbliższy weekend, czyli Tauron Nowa Muzyka, znany również jako Tauron Stara Muzyka, pewnie przygarnia breakbeat i pewnie takie dźwięki się tam znajdują. Depth Church, Shield, człowiek, który jak to w muzyce elektronicznej występuje pod wieloma innymi Shieldami i ścieżka dźwiękowa, i single, na który trafiłem tylko dlatego, że szukałem ścieżki dźwiękowej do filmu Goal i trafiłem właśnie single Goal rzeczonego Death Church, które no, ma stylistykę bardzo z lat 90. Stara
0: Tak.
1: piłka, zieleń, żółty, ten kolor żółci kojarzony z niektórymi odblaskowymi koszulkami, tudzież jakimiś kamizelkami do przeprowadzania dzieci przez ulicę, chociażby odblaskowymi. I to jest singiel, który zawiera trzy utwory, będące tak naprawdę jednym utworem. Bo to jest piosenka Goal i na singlu Goal zawiera on Goal First Half, Goal Second Half plus Extra Time i Goal Sudden Death Penalty Shootout. No i ja stwierdziłem, że pozbędę się długiej połowy i czasu doliczonego i z pierwszej połowy przejdziemy od razu do nagłej śmierci konkursu rzutów karnych i w ten sposób zakończymy tę audycję. Wydaje mi się, że nic więcej się nie zmieści, chociaż może jeszcze jakiś króciutki fragment będzie.
0: W ogóle film Goal to jest, wydaje mi się, jakieś takie doznanie wręcz pokoleniowe, bo ludzie urodzeni w latach 90. chyba się masowo załapali na to, a to nie jest jakieś też niesamowite kino, ale bardzo popularne, więc.
1: No pewnie dlatego właśnie, że tak jak wspominałem w wejściu, które było poświęcone, duże pieniądze od FIFA i Adidasa były wpomponowane w kampanię promocyjną.
0: Tak.
1: To nie tak, że jakieś małe niezależne studio zrobiło film, albo nawet jakieś mainstreamowe. No nie, były dwie potężne. No można powiedzieć, że FIFA jest firmą w sumie.
0: No, zdecydowanie tak. To by było na tyle dzisiaj. Ważna puenta na koniec. FIFA jest firmą i my będziemy korzystali z produktu tej firmy przez ponad miesiąc. Mam nadzieję, że będzie to dobry
1: I to
0: produkt.
1: taką z niezbyt przyjemnymi powiązaniami też trzeba
0: No,
1: dodać.
0: dokładnie. Ale mimo to życzymy udanego mundialu i będziemy do niego nawiązywać jeszcze pewnie nieraz na antenie. Do usłyszenia, Piotr Drogi.
1: Jakub Buszek.
2: Ripetito la media direita para Carlos Alberto. Vamos, capita! Ultrapassa a linha média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Deu para a Tustão. Ajeitou. Tenta virar. Tenta curta. No rosto de Laponi. A pelota fica ainda para a Tustão. Vai Tustão. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminhou outra vez a Tustão na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Moura. Entrou na área. Bateu o raio. Correu. Cruzou para Pelé.

tam szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu.

skrętem doszczętuj z duszy swej, u dobrodzieju nie zrobi nic.

Thank you.

Thank you.

Mamy dzisiaj środę, 10 dzień czerwca i 161 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Małgorzata i Bogumił, ale także Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksyn, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka, czyli że prawie politechniczne święto. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Dialogu między cywilizacjami, no to w zasadzie między humanistami i inżynierami jak najbardziej można też podciągnąć. A poza tym dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No, chyba tego nie spróbuję. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to dzisiaj startuje Wodecki Twist Festival 2026. Generalnie Centrum Kongresowe ICE nad tym nadzoruje przy Konopnickiej, natomiast dodam, że zakończenie będzie na pewno niesamowite, bo na ten 9. edycję festiwalu będzie gala z piosenkami, a w zasadzie utworami z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. No i będzie również Kaja, która jazzowo będzie się publikowała. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto rozplanować sobie troszeczkę czasu. Może znajdziecie coś dla siebie. A jeżeli wolicie, no powiedzmy, nieco inne brzmienia, to podpowiem, że w Alchemii dzisiaj o 20:00 kosmonauci w ramach DL Tour będą się produkowali, w związku z tym też koncert Co się zowie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to myślę, że taką propozycją w sam raz na nadchodzący dzień będzie film, no, który może wam się spodobać, a w zasadzie i mniej spodobać. Ale druga strona medalu jest taka, że jest to chyba jedna z ostatnich szans, żeby obejrzeć, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wielkim przebojem przed, no, chyba 20 latami był Diabeł Ubiera się Prady. A teraz macie ostatnią szansę obejrzenia Diabeł Ubiera się Prady 2, czyli kontynuacja filmu, w którym okazuje się, że no, standardowe wydawnictwa odchodzą w niebyt, a zaczyna być coraz więcej wydawnictw elektronicznych, nazwijmy to. A w rolach głównych tradycyjnie Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, jednym słowem zestaw podobny. No, trochę zmieniły się role, ale oczywiście dreszczyk emocji pozostaje. Diabeł Ubiera się Prady 2 do obejrzenia w Multikinie dzisiaj o 15:10 lub 17:45. A ja chciałbym was zaprosić w ramach informacji bieżących oczywiście jutro na szkolenie online, które będzie dotyczyło ochrony własności intelektualnej, czyli patenty, sztuczna inteligencja w działalności naukowo-badawczej. To wszystko oczywiście będzie można się dowiedzieć w ramach szkolenia organizowanego przez Biuro Doskonalenia Kadr. Organizowanego i prowadzonego dla pracowników Politechniki Krakowskiej. No, będzie tam możliwość również dowiedzenia się, czy publikacja naukowa jest utworem i kto jest właścicielem wyników badań oraz jak korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej, a także kiedy warto pomyśleć o ochronie patentowej. Szkolenie online, jak już wspomniałem, będzie prowadzone jutro od godziny 11 do 12:45. Natomiast musicie poszukać sobie link, aby dokonać rejestracji do szkolenia. Dodam jeszcze, że to pierwszy moduł. Drugi będzie miał miejsce 30 czerwca, w związku z tym też przygotujcie sobie odrobinę czasu i cierpliwości. Temat na pewno bardzo ważny i atrakcyjny. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie przypominam, że można słuchać całą dobę na okrągło poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie to jest wszystko, co musicie zrobić, reszta w zasadzie po naszej stronie. Skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek tuż po godzinie 9. Również jutro tuż po godzinie 21 inżynierskiej historii, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj o 20 kultywator, którym Tomasz Kapuśniak jak co tydzień przedstawi zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, wydarzeń filmowych, no i propozycji filmów, które będzie można obejrzeć, czy to na antenie ogólnopolskich stacji telewizyjnych, czy sieci streamingowych. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Mamy dzisiaj środę, 10 dzień czerwca i 161 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Małgorzata i Bogumiła, ale także Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksyn, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka, czyli że prawie politechniczne święto. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Dialogu między cywilizacjami, no to w zasadzie między humanistami i inżynierami jak najbardziej można też podciągnąć. A poza tym dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No, chyba tego nie spróbuję. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to dzisiaj startuje Wodecki Twist Festival 2026. Generalnie Centrum Kongresowe ICE nad tym nadzoruje przy Konopnickiej, natomiast dodam, że zakończenie będzie na pewno niesamowite, bo na tę 9. edycję festiwalu będzie gala z piosenkami, a w zasadzie utworami z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. No i będzie również Kaja, która jazzowo będzie się publikowała. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto rozplanować sobie troszeczkę czasu. Może znajdziecie coś dla siebie. A jeżeli wolicie, no powiedzmy, nieco inne brzmienia, to podpowiem, że w Alchemii dzisiaj o 20:00 kosmonauci w ramach DL Tour będą się produkowali, w związku z tym też koncert Co się zowie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to myślę, że taką propozycją w sam raz na nadchodzący dzień będzie film, no, który może wam się spodobać, a w zasadzie i mniej spodobać. Ale druga strona medalu jest taka, że jest to chyba jedna z ostatnich szans, żeby obejrzeć, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wielkim przebojem przed, no, chyba 20 latami był Diabeł Ubiera się Prady. A teraz macie ostatnią szansę obejrzenia Diabeł Ubiera się Prady 2, czyli kontynuacja filmu, w którym okazuje się, że no, standardowe wydawnictwa odchodzą w niebyta, zaczyna być coraz więcej wydawnictw elektronicznych, nazwijmy to. A w rolach głównych tradycyjnie Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, jednym słowem zestaw podobny. No, trochę zmieniły się role, ale oczywiście dreszczyk emocji pozostaje. Diabeł Ubiera się Prady 2 do obejrzenia w Multikinie dzisiaj o 15:10 lub 17:45. A ja chciałbym was zaprosić w ramach informacji bieżących oczywiście jutro na szkolenie online, które będzie dotyczyło ochrony własności intelektualnej, czyli patenty, sztuczna inteligencja w działalności naukowo-badawczej. To wszystko oczywiście będzie można się dowiedzieć w ramach szkolenia organizowanego przez Biuro Doskonalenia Kadr. Organizowanego i prowadzonego dla pracowników Politechniki Krakowskiej. No, będzie tam możliwość również dowiedzenia się, czy publikacja naukowa jest utworem i kto jest właścicielem wyników badań oraz jak korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej, a także kiedy warto pomyśleć o ochronie patentowej. Szkolenie online, jak już wspomniałem, będzie prowadzone jutro od godziny 11 do 12:45. Natomiast musicie poszukać sobie link, aby dokonać rejestracji do szkolenia. Dodam jeszcze, że to pierwszy moduł. Drugi będzie miał miejsce 30 czerwca, w związku z tym też przygotujcie sobie odrobinę czasu i cierpliwości. Temat na pewno bardzo ważny i atrakcyjny. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie przypominam, że można słuchać całą dobę na okrągło poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie to jest wszystko, co musicie zrobić, reszta w zasadzie po naszej stronie. Skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro poranek tuż po godzinie 9. Również jutro tuż po godzinie 21 inżynierskiej historii, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj o 20 kultywator, którym Tomasz Kapuśniak jak co tydzień przedstawi zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, wydarzeń filmowych, no i propozycji filmów, które będzie można obejrzeć, czy to na antenie ogólnopolskich stacji telewizyjnych, czy sieci streamingowych. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

KS. Zostawiłem swój testament, gdy się przyjrzysz, wciąż tam jest, choć już szczyną zabryzgany. Tyle lat minęło, a całe miasto to pamięta. Byłem tu królem kibiców,

0: Jest wtorek 9 czerwca i generalnie rzecz ujmując, no za 2 dni mniej więcej o tej samej porze, mówię mniej więcej tylko dlatego, że już trochę muzyki zagraliśmy i nie jest równo 21, będziecie wszyscy interesujący się sportem i którzy nie mają zgryzu z tym, jak rozdęty nienaturalnie jest ten mundial, bo to jest pierwszy turniej tego typu piłkarski z 48 reprezentacjami, przypominamy. No ale będziecie oglądać mecz otwarcia mundialu 2026. To nie jest pierwsza audycja, której będziemy chcieli do tego nawiązywać. Znaczy, to nie jest ostatnia audycja, ale pierwsza jest, w której będziemy chcieli do tego nawiązywać, bo będą jeszcze przeglądy scen krajów nieoczywistych, które dzięki Mistrzostwom Świata w piłce nożnej za 2 dni no trochę staną w świetle reflektorów, w którym zazwyczaj może nie tyle się nie znajdują, co ono trochę z perspektywy europejskiej nie pada na tyle, żebyśmy je widzieli. Więc dzisiaj, żeby rozpocząć sobie ten taki mundialowy około piłkarski, około sportowy cykl programów. No, rozpoczynamy od ogólnego wątku od ogólnego wątku piłkarsko-sportowego, przede wszystkim piłkarskiego, ale nie tylko. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Piotr Wrobi.
1: Jakub Buszek.
0: No i zaczynamy od rzeczy polskich związanych z piłką nożną. Czasem to jest na zasadzie luźnych skojarzeń. Ta zasada jest zresztą obecna generalnie w naszych propozycjach dzisiaj. To nie jest audycja, przy której się jakoś specjalnie spinamy, jeżeli chodzi o przygotowanie. Po prostu wrzuciliśmy sobie luźno utwory, które kojarzą się nam ze sportem, z piłką nożną głównie. Chociaż nie tylko, bo ja będę miał też inne dyscypliny w krótkim wejściu, może sobie osobno je strzelę, zobaczymy, jak będziemy stali z czasem. Zagraliśmy wszystko, co mamy polskie, niemniej na samym początku. Było tego pięć i w większości były to propozycje od ciebie. No w tym jedna taka, o której przyznam, że trochę wstyd mi, że sam nie pomyślałem, no bo Testament Króla Kibiców chyba Dylana nie dość, że jest popularny, powiedzmy, w gronie naszych wspólnych znajomych, tu pozdrawiam się Jarku, i też na moim wyjeździe górskim, o którym wspominałem na antenie, był dość mocno ogrywany, no to jest po prostu też paradoksalnie, mimo swojego braku radiowości, bardzo radiowy numer.
1: No i też kawał opowieści, bo te piosenki Hioba Dylana, no, czy to jest już literatura? Jeżeli Pablo Paweł jest literaturą, a dużo osób tak uważa, to Hiob Dylan też może być literaturą. Także to jest też kawał interesującej historii, dobrego tekstu i też socjologiczny można również na to patrzeć. To było jeszcze z debiutu. Potem Hiob Dylan zmienił się w zespół. Teraz w ogóle gra z hańbą. Również na festiwalach. Także to już jest coś, co jest w innym miejscu. Tutaj jeszcze w wydaniu takim dość surowym, ale i dobrze zaaranżowanym. I to chyba jest w ogóle jedna z moich ulubionych piosenek Hioba. Tego już jestem na 100% pewny, jeżeli chodzi o piosenki kibicowskie. No bo te piosenki kibicowskie bywają rozdęte. Ta nie jest. Większość jest skażona pewnym patosem, jak chociażby Football Football, o którym sobie przypomniałem, że istnieje podczas przeglądania listy na Getty Music i tam był dodany przez kogoś singiel po niemiecku. Marek Godowicz jako Fosbol, fosbol bodajże, czy tam fuzbal, fuzbal.
0: Tu nie ma chyba jakiejś większej finezji w tłumaczeniu.
1: Także
0: No.
1: podejrzewam, że no Marek Torzewski nie jest jedyny. Maryla nie jest jedyna. Tych patetycznych piosenek kibicowskich są całe tomy. Można by komórkę pod schodami nimi napełnić i w sumie nie wypuszczać tych piosenek stamtąd. Natomiast no to, co staraliśmy się wybrać, to rzeczy też nieoczywiste. I o ile piosenka, którą też wybrałem, hip-hopowa, to jest wybór grany też radiowo. Mowa o Łonie i Weberze i Nie ma nas. Natomiast kontekst, nie wiem, czy ktoś grał w tym kontekście tą piosenkę, chociaż wybranie jej zajęło mi dosłownie 2 sekundy. Skojarzenie było oczywiste. Piosenka Nie ma nas, ma refren, nie ma nas, nie ma nas. A wiemy, jaki jest stosunek polskiej reprezentacji do mundialu. No to dokładnie
0: Tak,
1: taki,
0: no, oglądamy,
1: jak w
0: nie
1: tej piosence.
0: uczestniczymy.
1: Tak.
0: Wolimy inne rozrywki, na przykład granie z Nigerią B, które za chwilę zresztą będziemy mieli okazję obserwować sobie w tle. To
1: No i
0: na kolejny
1: ostatnia rzecz, to
0: wejść.
1: reprezentant polskiego indie popu, poproka, sceny niezależnej. Tych zespołów, które mogłyby się tu znaleźć, jest pewnie kilkanaście, ale nie przeglądałem ich katalogu. Nie, chociaż można by się domyśleć, czy jakiś beef, czy kawałek kulki mogłyby się tam znaleźć piosenki, które by tu pasowały. Skoro i kury, i pudelsi mają też takie piosenki, to trochę, no, kobiety też na pewno mają coś piłkarskiego, ale wybrałem jednak muzykę końca lata, bo zazwyczaj to ty grasz muzykę końca lata, ja jej nie grałem. Także z mojej strony premierowo i z dwóch różnych momentów, okresów twórczości. Pierwszy z tych utworów to, i tu jest skojarzenie tekstowe. Już jeszcze sobie to spojrzę jeszcze raz. Ona nie chce jeszcze spać. Tam się pojawia fragment w pierwszej zwrotce o graniu w piłkę w telewizji. Także czemu nie? I drugi utwór to słowaccy piłkarze. Rzecz, która wśród komentatorów sportowych jest traktowana trochę na zasadzie mrugnięcia okiem, haha, starzy Słowacy, który się sprowadza na końcowe fragmenty kariery do nas. Nie wiem, czemu tak jest, ale cały czas to działa. I to była płyta Złotych Rążek z 2017 roku. A pierwszy z tych utworów to jest płyta druga, czyli 2-1 dla dziewczyn. I to w sumie też jest pewne skojarzenie piłkarskie. Początkowo chciałem wybrać jakiś inny utwór, ale gdy dostrzegłem to granie w piłkę w telewizji, to już stwierdziłem, że nie będzie lepszego wyboru.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to jest wykonawca jeden, ale taki, który mi szukam dobrej frazy, ale chyba nie wyjdę poza, że zrobił mi dobrze dzisiaj, kiedy kończyłem przygotowywać się do tej audycji. Szukałem sobie rzeczy do posłuchania w pracy, kolokwialnie ujmując, tak jak to w większości wypadków zresztą bywa, że no, ja dużej części albumów muzycznych, których słucham, po prostu doznaję w robocie, to nie jest nic nowego. No i wróciłem sobie do ostatniego numeru magazynu Lizard, który jeszcze nie mam przerobiony w całości, jeżeli chodzi o dział recenzencki. Dowiedziałem się, że zespół Popsyszę nagrał nową płytę i o dziwo recenzja była bardzo zachęcająca. Mówię o dziwo dlatego, że zatrzymałem się w momencie, kiedy Popsyszę debiutowały na polskiej scenie i to był taki... To nie był zły zespół nigdy z mojej perspektywy, ale był bardzo sztampowym indie rockiem w momencie, kiedy te już około 14 lat temu debiutowali. A teraz to jest to cholera zespół eksperymentujący w kierunku krautrocka, space rocka, ambientu pełną gębą. Muszę prześledzić chyba tę ewolucję, która miała miejsce w perspektywie ich 5 poprzednich płyt, bo tu się chyba zadziały rzeczy.
1: Na 3 się na pewno zadziały.
0: No, więc ja trochę skreśliłem tę nazwę, pamiętając, że na początku jakoś mnie to nie porywało i było takie bardzo sztampowe. A teraz jest ciekawie. To jest album pod tytułem Powięź, który został wydany w początkach marca tego roku, 3 miesiące temu. I wybrałem pod kątem sportowym rzecz, która będzie mi się kojarzyła pewnie bardzo mocno. Chociaż może pomoże w tym fakt tego, gdzie ten mundial jest organizowany, jaka jest różnica czasu. Mianowicie FOMO. Ten numer kończy tę płytę. I wydaje mi się, że duży turniej piłkarski, szczególnie tak duży jak aktualny mundial, zarówno geograficznie, jak i pod kątem liczby zespołów, no to jest taka naturalna chęć oglądania wszystkiego, która nie będzie nam, Europejczykom, dana w tym roku tak w ogóle. Za bardzo, chyba że ktoś realnie będzie zarywał wszystkie noce, ale życzę powodzenia. Natomiast no, to jest jedno z takich skojarzeń z wielkimi turniejami piłkarskimi, sportowymi, tak ogólnie. I dobrze mi się to zgrało i nie ukrywam, że chciałem też właśnie te popsysze symbolicznie zagrać.

0: Za nami sekcja nie dość, że nieco dłuższa, to jeszcze też cięższa, no chociaż nie tylko, bo z rzeczy mocniejszych przechodziliśmy w niej do troszkę bardziej piosenkowego grania i pewnie znając życie w tym kierunku będziemy ewoluowali dalej. Tym razem większość rzeczy do tego wejścia zasponsorowałem ja, więc skoro już mówię o mocniejszych elementach, no to na pewno w pierwszej kolejności Track Violence. Zespół, który pasuje do tematów mundialowych w dwójnasób. Po pierwsze, jest to formacja kanadyjska, a no, może pod wielkością postaci Donalda Trumpa łatwo o tym zapomnieć, ale Kanada i Meksyk też organizują ten mundial. A ponadto jest to bardzo, bardzo przyzwoity debiutant. Ja poznałem w ostatnim czasie dzięki staremu dobremu znajomemu z Republiki Czeskiej, czyli Fullmoonowi, który ostatnio w ogóle zmienił trochę swój model i można zaprenumerować online i niezależnie od tego, czy się zdecydujesz na prenumeratę, czy nie, to zawsze każdego numeru Fullmoona w internecie przez pisma Fullmoona, bo w sumie ktoś może nie kojarzyć się mimo tego, że już wcześniej, kiedy mówiliśmy na antenie o Fullmoonie, ale to było już ładnych parę audycji temu. To jest pismo ogólnomuzyczne z Czech, które bardzo cenimy, szanujemy i zasponsorowało nam minimum dwie fajne edycje Colors of Ostrava. Oni na tych, sprawdzając sobie, jak wygląda aktualny model dystrybucyjny, i na tych kilku darmowych stronach aktualnego numeru dostępnych online był omawiany jeden utwór Track Violence. Bardzo dobra, hardkorowa kapela z dużym potencjałem na przyszłość i z bardzo zapadającą w pamięć okładką debiutanckiego albumu. Mianowicie spróbuję to opisać, bo warto, a zarazem nie jest to czysto formalnie, powiedzmy, skomplikowane, bo dużo rzeczy tu nie ma. Jest domostwo takie typowo amerykańskie, typowo północnoamerykańskie. Domek jednorodzinny biały, płot i na tym płocie przekrzywiona, za przeproszeniem, morda niedźwiedzia. Wszystko stylizowane na zdjęcie z jakiejś kamery monitoringu i jest to proste, a bardzo sympatyczne. Track Violence nagrało do tej pory jedną płytę pod tytułem Violence. Druga w perspektywie czasu ma wyjść w tym roku. Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, jeszcze przed wakacjami, chociaż na Retier Music jeszcze nie było to do końca dokładnie wpisane. Natomiast zagrałem z tego albumu utwór Drunk to Death z racji tego, że to, jak te mecze na aktualnym mundialu będą rozgrywane, w jakich godzinach, bardzo będzie sprzyjało temu, żeby odbiorcy europejscy korzystali z prawdopodobnych letnich promocji w znanych sieciach dyskontów typu 12 plus 12, więc będzie się działo. Dodatkowo, idąc w kierunku, schodząc powoli z ciężarem, ale jeszcze nie tak do końca, utwór Marathon zespołu Rush, który gramy rzadko, ale zawsze z dużą przyjemnością. Rzecz z lat 80., album Power Windows. No tutaj skojarzenie też jest dość proste, bo mówimy o długim turnieju i pierwszy raz tak długim. Ja teraz tak jak rozmawiam, bo rozmawialiśmy też poza anteną o naszym lipcowym wyjeździe. Ja się zorientowałem w tym momencie, że ten mundial się w zasadzie zaraz zacznie. My trochę posiedzimy w Polsce, zdążymy obskoczyć Portugalię, wrócimy do Polski, ten mundial jeszcze będzie trwał dalej, bo on się kończy 19 lipca. To jest niesamowite trochę. Ile to będzie trwało. Więc no to jest skojarzenie, które chyba nawet bardziej mi siedzi w tym momencie niż siedziało, kiedy przygotowywałem się do audycji. Dodatkowo Viagra Boys z numerem Sports, tego nie muszę chyba tłumaczyć, oraz z też oczywistej przygródki, ale no, takiej do odhaczenia w moim przypadku koniecznie, jeżeli chodzi o tego typu klimaty, czyli Theme from Sparta FC, nieodżałowanej grupy The Fall. I od ciebie był Police X w tym tym wejściu. Ja się trochę rozgadałem, no ale
1: Jeszcze
0: ilością.
1: był jeden zespół Gegenpress.
0: A tak, faktycznie, faktycznie, pardon ci, bo ja to mam w folderze alfabetycznie i to jest G, jakby nie patrzeć, jest dużo wyżej niż cała reszta.
1: Z czego jedna z tych rzeczy to jest coś, co zainspirowało nam tę audycję i to jest właśnie rzeczony Gegenpress. Chciałem sprawdzić na wszelki wypadek, czy moje skojarzenie było dobre, bo przyznam, że tego nie sprawdzałem, ale wychodzi na to, że Gegenpress rzeczywiście to jest counterpressing i to jest taktyka tylko w piłce nożnej obecna, także mój wybór jest uzasadniony. Debiutująca w tym roku kapela, która wydała swoją płytę, wydała swój album w marcu 23, Don't Leave for Heaven. Nie znałem wcześniej tego albumu, planowałem go przesłuchać. I no to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. Będę do niej jeszcze wracał. Trochę noise rocka, trochę post-hardcore'u i też struktury bardzo różne, bo jest tu kilka piosenek krótszych, 3-minutowych. Nawet 2,5-minutowa, ale ten walec, który wybrałem, czyli Sim Stress, to jest utwór, który ma aż 9 minut. Także zespół już na tym etapie debiutu jest biegły w różnych technikach kompozycyjnych. Dużo łamie rytmów, łamie struktur. Bardzo to jest ciekawe i jestem podbudowany, że wbrew temu, co różni ludzie mówią, muzyka rockowa żyje. To nie jest tak, że nie ma już dobrych zespołów rockowych. Cały czas są, cały czas tworzą. I no, no naprawdę nie wymaga to większego wysiłku, biorąc pod uwagę, ile mamy narzędzi do szukania muzyki, żeby coś interesującego znaleźć. No i drugi zespół, zespół japoński, prezentujący przynajmniej graficznie coś w rodzaju japońskiej odpowiedzi na Divo. I
0: tak, wizualnie to jest
1: coś
0: to.
1: W tym też jest, aczkolwiek w porównaniu z Divo to mam wrażenie, że Policix są dużo bardziej zwichrowani jednak. Chociaż też jest tu melodyjność i zachęcił mnie, ten utwór Post zachęcił mnie do tego, żeby sięgnąć po więcej płyt, mimo że spodziewam się, że raczej te płyty są do siebie podobne i tą specyficzną mieszankę elektroniki z muzyką rockową, czy to nazwiemy synthpunkiem, czy dancepunkiem, czy new wave'em, czy czymś jeszcze innym, to zespół reprezentuje cały czas od tego 97, kiedy powstały i te płyty są do siebie podobne, jednak ta po którą sięgnąłem, była na tyle interesująca, że będę chciał jeszcze to zgłębić, bo jest to na tyle mimo wszystko unikalne i różniące się od tego, co znamy, chociażby przez ten język, bo to jednak w większości są piosenki po japońsku, tylko z pojedynczymi angielskimi, że bardzo jest to ciekawe. No i też żywotność kapeli japońskich mnie zastanawia. Czy to będzie kapela tylko z azjatycką liderką w stylu dichów, to tam słychać, że ci ludzie czerpią radość. Nie wiem, na czym to polega. Dużo kapel rockowych z bliżej znanych nam rejonów sprawia wrażenie bycia znudzonymi, tak? Azjaci sprawiają wrażenie czerpać radość. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, ale tak jest też tutaj.

0: W poprzedniej części naszej audycji większość rzeczy pochodziła od mojej z mojej selekcji. Teraz było odwrotnie, bo 3/4 sponsorowałeś ty. Więc zanim ci po prostu, może zrobię tak, że po prostu zanim ci przekażę mikrofon, to szybko tylko powiem, co ode mnie. Całe nasze wejście zamknął zespół Pavement, którego generalnie przedstawiać nie trzeba, ale przedstawić warto skojarzenie, które zawiodło nas do punktu, w którym dzisiaj tenże Pavement gramy. Mianowicie zagrałem utwór Major Leagues, reprezentujący ostatnią epkę Pavement. Skojarzenie jest banalnie proste dla każdej osoby, która no nie, jakby śledzi trochę więcej futbolu niż tylko przy dużych turniejach. Oczywiście to nie jest żadna ujma śledzić wyłącznie przy Mundialu czy przy Euro, ale po prostu jest tak, że te największe ligi piłkarskie właśnie parę dni temu dobiegły końca, może dobiegają końca, bo jeszcze Betclic druga liga się trzyma i trzecia liga zresztą również, bo są grane baraże, natomiast no wszystkie te najważniejsze rozgrywki po prostu już przechodzą w tryb wyciszony, zamykają się, czekają na kolejny sezon, żeby, prawda, zrobić miejsce innym turniejom reprezentacyjnym i to jest tego typu sytuacja.
1: Ale też MLS ma skrót Major League
0: A w sumie
1: Soccer,
0: prawda.
1: także biorąc pod uwagę, że ten mundial jest w Stanach między innymi, to nawet skojarzenie jest podwójne. Mój wybór pochodzi w tym momencie z dwóch podmiotów, które mogą być kojarzone z ordynarną propagandą piłki nożnej, przez którą cierpią inne dyscypliny, mianowicie po pierwsze gra piłkarska FIFA, z której kiedyś, już nie wiem, który to był rok, też tego nie sprawdzałem, więc nie będę nawet ściemniał, ale stamtąd ukradłem zespół Kinki, który meksykański, który okazał się bardzo dobrą kapelą. Może cię to zainteresować, ale co do Meksyku, który gra na tych mistrzostwach, miałem w zeszłym tygodniu. O, teraz to już trochę więcej, ale spędziłem trochę czasu z Meksykanami na wyjeździe służbowym i Meksykanie zapytani o formę ich kadry i nadzieje stwierdzili, że nie mają żadnych nadziei, także to taki insight, skoro w Meksyku się mówi o tym, że ta kadra nic nie osiągnie, to chyba my też nie powinniśmy się nic spodziewać po tej
0: A to też
1: reprezentacji.
0: jest tak, że no, oni chyba już w poprzednim, przepraszam, że ci się wciąłem, ale że w poprzednich, na poprzednim mundialu mieli podobne podejście, co potwierdził dość dobrze mecz z Polską, który był paskudny i
1: No
0: ohydny.
1: fatalny był, nie dało
0: Tak.
1: się tego oglądać z obu stron. Trzeba dodać, więc może być tak, że w tym roku doczekamy się tego samego. I druga z tych środków do ordynarnej propozycji piłki nożnej to taki wykwit kinematografii, ale też właśnie propagandy piłkarskiej, bo film Gol, tudzież Goal z 2005 roku powstał w kooperacji z FIFA i z Adidasem, który dołożył duże pieniądze, także no, pomysł był ewidentny. Czy to się różni czymś od, dajmy na to, pełnoprawnej reklamówki jakiejś telewizji czy jeszcze innego podmiotu? Śmiem wątpić, bo to nie był jakiś wybitny film, ale miał trochę dobrej muzyki. Trzeba powiedzieć, szczególnie w pierwszej części. I ze ścieżki dźwiękowej właśnie do filmu Goal wybrałem utwory Uncle i wybrałem utwór Happy Mondays, które być może i tak by znalazły się w tej audycji i bez tej ścieżki dźwiękowej, bo tak, to jest brzmienie dosyć stadionowe. Reprezentuje je też Daft Punk i dużo innych kapel. No tutaj różnica jest taka, że różnica. No, no jest tak, że to są zespoły brytyjskie, a Wielka Brytania to jest kraj, który jednak żyje piłką. I chyba to tyle, co miałem do powiedzenia teraz. Co będę do powiedzenia na koniec, jeszcze nie wiem, bo tu już się pojawią trochę, jeżeli coś zmieścimy, bardziej niszowe propozycje.
0: Dokładnie tak. W międzyczasie mieliśmy okazję oglądać bramkę na 1-0 dla reprezentacji Nigerii, która została cofnięta, stety lub nie, więc tylko informujemy, że jeżeli się rozgadujemy bardzo mocno w tej audycji, a ja już to widzę, bo nie skończyliśmy jeszcze, a mamy ze sobą 25 minut gadania łącznie i trochę przestrzeni na
1: A
0: więcej.
1: straciliśmy bramkę. Tak?
0: Tak.
1: Tak, wspaniale.
0: Tak. No to jest właśnie dlatego, że nie mamy na co patrzeć realnie i bardzo chcemy nie oglądać tego meczu, który leci na tle.

0: Czas zakończyć nasz dzisiejszy program, zakończyć twoją elektroniką za chwilę, ale zanim to, no to zagraliśmy dwa inne utwory. Jeden z dyskografii zespołu The Strokes, ale już z tego mniej ściśle gitarowego okresu, bo mowa o tej płycie z 2020 roku, na której znalazł się utwór Ode to the Mets. No i oczywiście, że to nie jest piłka nożna, ale po pierwsze mówiłem, że mam też wtręty takie ogólnosportowe, a po drugie mundial jest rozgrywany tam, gdzie jest rozgrywany, więc szachmat pasuje to prawda do sportów amerykańskich, a poza tym jest to bardzo dobry numer i świetna płyta zresztą.
1: Z mojej strony naprawię sam koniec zespół, którego nie ukrywał, nie będę ukrywał, że go znam, bo to jest grupa hiszpańska, która w dodatku no, chyba nie działa, skoro ostatni album to 2004 rok. To jest zespół La Granja z płyty Tobogan z 2004 roku i utwór, o którym właśnie gdyby nie ta audycja w ogóle bym nie usłyszał. Utwór nosi tytuł Eto'o su Jugador Favorito, czyli jak rozumiem, bo coś tam przez oglądanie dawno temu jakichś streamów po hiszpańsku kojarzy, że to będzie znaczyło Eto ulubiony piłkarz. Więc bardzo patologiczna piosenka, ale mająca sporo uroku. No i na sam koniec kawałek elektroniki. Gatunek, który swego czasu robił furorę, breakbeat, chyba już nie robi w tym momencie, bo zupełnie inne style królują na scenach, chociaż festiwal, który odbędzie się z perspektywy, w której nagrywamy tę audycję w najbliższy weekend, czyli Tauron Nowa Muzyka, znany również jako Tauron Stara Muzyka, pewnie przygarnia breakbeat i pewnie takie dźwięki się tam znajdują. Death Church, Shield, człowiek, który jak to w muzyce elektronicznej występuje pod wieloma innymi Shieldami i ścieżka dźwiękowa, i single, na który trafiłem tylko dlatego, że szukałem ścieżki dźwiękowej do filmu Goal i trafiłem właśnie single Goal rzeczonego Death Church, które no, ma stylistykę bardzo z lat 90. Stara
0: Tak.
1: piłka, zieleń, żółty, ten kolor żółci kojarzony z niektórymi odblaskowymi koszulkami, tudzież jakimiś kamizelkami do przeprowadzania dzieci przez ulicę chociażby odblaskowymi. I to jest single, który zawiera trzy utwory, będące tak naprawdę jednym utworem, bo to jest piosenka Goal i na singlu Goal zawiera on Goal First Half, Goal Second Half plus Extra Time i Goal Sudden Death Penalty Shootout. No i ja stwierdziłem, że pozbędę się drugiej połowy i czasu doliczonego i z pierwszej połowy przejdziemy od razu do nagłej śmierci konkursu rzutów karnych i w ten sposób zakończymy tę audycję. Wydaje mi się, że nic więcej się nie zmieści, chociaż może jeszcze jakiś króciutki fragment będzie.
0: W ogóle film Goal to jest, wydaje mi się, jakieś takie doznanie wręcz pokoleniowe, bo no, ludzie urodzeni w latach 90. chyba się masowo załapali na to, a to nie jest jakieś też niesamowite kino, ale bardzo popularne, więc.
1: No pewnie dlatego właśnie, że tak jak wspominałem w wejściu, które było poświęcone, duże pieniądze od FIFA i Adidasa były wpomponowane w kampanię promocyjną.
0: Tak.
1: To nie tak, że jakieś małe niezależne studio zrobiło film, albo nawet jakieś mainstreamowe. No nie, były dwie potężne. No można powiedzieć, że FIFA jest firmą w sumie.
0: No, zdecydowanie tak. To by było na tyle dzisiaj. Ważna puenta na koniec. FIFA jest firmą i będziemy korzystali z produktu tej firmy przez ponad miesiąc. Mam nadzieję, że będzie to dobry
1: I to
0: produkt.
1: taką z niezbyt przyjemnymi powiązaniami też trzeba
0: No,
1: dodać.
0: dokładnie. Ale mimo to życzymy udanego mundialu i będziemy do niego nawiązywać jeszcze pewnie nieraz na antenie. Do usłyszenia, jak to zrobi.
1: Jakub Buszek.
2: Ribeiro na meia direita para Carlos Alberto. Vamos, capita. Ultrapassa a linha média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Deu para a Tussão. Ajeitou. Tenta virar. Tenta executa. No rosto de Lapone. A pelota fica ainda para a Tussão. Vai Tussa. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminhou outra vez a Tussão na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Moura. Entrou na área. Bateu o Raiz. Correu. Cruzou para Pelé. A

and try and put France 4-3 up in the penalty competition.

Mamy dzisiaj środę, 10 dzień czerwca i 161 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Małgorzata i Bogumił, ale także Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka obchodzimy, ale również Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami i Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No, myślę, że tego ostatniego to dzisiaj może jednak nie spróbuję. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro w klubie RE możecie posłuchać koncertu Faraway. Myślę, że będzie się działo i sympatycznie słuchało. Jakby co do czego, to ewentualnie w piwnicy pod Baranami, ale to już też nieco później, bo pojutrze Agata Ślazyk będzie występowała, ale zawsze z przyjemnością zapowiadam ten koncert. Natomiast jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to tak się zastanawiałem, czy o tym wspominać, ale powiem jeszcze raz, moi drodzy, wszedł już Dzień Objawienia, najnowszy film Stevena Spielberga, w którym okazuje się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. No i oczywiście jest to na pewno news dnia. A że jeszcze takie kwestie spokojnie religii, wierzeń, tudzież nauki się przemieszczają, tym

Jego przyznano łącznie 18 nagród, 14 dla studentek i studentów oraz 4 dla doktorantek Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. A wszystko to odbyło się w sali senackiej, gdzie w ramach uroczystego posiedzenia wręczono dyplomy młodym naukowcom i naukowczyniom oczywiście, a wziął w nich udział prorektor do spraw studenckich dr inżynier Marek Bauer oraz prodziekani wydziałów, na których studiują laureaci stypendium, a także przedstawicielka szkoły doktorskiej i stypendia, które mają na celu wspieranie rozwoju naukowego studentów i doktorantów, zostały ustanowione przez Senat Politechniki Krakowskiej w grudniu 2020 roku, a ich realizacja rozpoczęła się rok później. Do tej pory wykorzystano już ponad 1,5 miliona złotych na ten cel, a w gronie stypendystów znalazło się ponad blisko 300 osób. Jednym słowem, na pewno jest się czym pochwalić, moi drodzy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie podpowiem, że słuchamy nas na stronie internetowej www.nowinki.pkedu.pl. Tam, jeżeli wejdziecie, to klikacie przycisk włącz radio, no i oczywiście powinno być wszystko głośno i wyraźnie. No i tylko po waszej stronie wytrzymać i posłuchać, a jest czego, bo i muzyka fajna, i ciekawe tematy. To wszystko oczywiście dla was. Jeżeli chodzi o takie prezentacje, to podpowiem, że jutro, tuż po 9:00 startuje poranek, wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, już za chwileczkę, kultywator, na który serdecznie was zapraszam.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No, ta jazda na rowerze to mnie rozkojarzyła dzisiaj i to totalnie, no może nie tyle sama jazda, bo lubię, ale akurat w takiej formule. Zimno dzisiaj ogólnie. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was zrealizuje i poprowadzi, a w programie jak zwykle będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, które rozegrają się w najbliższym czasie na terenie miasta Krakowa, chociaż nie tylko, to też trzeba przyznać. Będzie również, co istotne oczywiście, o premierach filmowych, no bo w końcu mamy kolejny początek tygodnia, chociaż z tą premierą to tak tego zboję na dzisiaj jest. No właśnie, o tym jeszcze też zdążę wspomnieć. Będzie również o propozycjach filmów, seriali do obejrzenia na serwisach streamingowych, no i oczywiście propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizji publicznej. Skoro tak, moi drodzy, no to chyba nie zostaje mi nic innego, jak dorzucić jeszcze jedną kwestię, no nad wyraz istotną w tym wszystkim, a mianowicie to, że oczywiście nieco muzyki dzisiaj, i to różnorodnej, będzie też sporo. Czy coś jeszcze pominąłem? Nie, no chyba nie, moi drodzy. No to chyba zaczynamy grać, no bo cóż tu innego. Nie sugerujcie się, to nie do końca jest to, co myślicie.

No, muszę wam powiedzieć, że to była pułapka na mnie, no bo znalazłem w lodówce kawałek czekolady. Dobrej, schłodzonej, z orzechami. No i w tym momencie jak tu można się skoncentrować jeszcze na paru innych rzeczach? Ale postaram się, moi drodzy. A skoro tak, no to od razu ruszymy do tego, co ciekawego się dziać będzie w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że sesja i inne okoliczności przyrody chyba są odczuwalne już w różnych miejscach, bo podpowiem tak, że w klubie Studio już jutro disco będzie wieczorową porą o 22:00. Natomiast festiwalowo tak się troszeczkę zrobi, no na poły festiwalowo oczywiście. Bo w klubie Studio 12, 13, 14, czyli piątek, sobota, niedziela, Future

w Arnhemie. Jutro o godzinie 20 Ars Laternas Orchestra, czyli Katarzys, będzie odgrywane. Myślę, że przede wszystkim interpretacja będzie tutaj akurat no, najbardziej pociągająca. Natomiast jeżeli chodzi o inne brzmienia, to też o 20 podkreślam, ale w klubie Re Faraway koncertować będzie, czyli druga płyta Radio Orient prezentowana, także myślę, że warto o tym pamiętać i się przygotować. Jeżeli lubicie jazzowanie, to Maciej Skibała Trio będzie koncertować w piątek o 19 w Dworku Białobronnickim, też chyba warto się wybrać, natomiast w Pińcu pod Baranami, ale o 20 Agata Ślazyk, Święto powinno trwać wiecznie, czyli nieustający festiwal utworów Piwnicy pod Baranami. Natomiast w piątek również o 20, ale w Zaścianku Venom Incorporation koncertować będzie. No jeżeli ta nazwa wam się wydaje znajoma, to w zasadzie i częściowo macie rację, bo to może Venom bezpośrednio nie będzie, ale są to ludzie, którzy w tej formacji jak najbardziej występowali. W związku z tym oczywiście utrzymać się można. Również piątek i również o 20 w Alchemii Piotr Odoszewski będzie koncertował. Natomiast w klubie Re w piątek o 20 Showfest 6, czyli 6 podmiotów. No chyba jakoś tak, chyba trzeba by to podciągnąć. Szósta edycja mini festiwalu poświęconego muzyce Shegaze. W związku z tym no, możecie podejść w strefie nowej od soboty. Etno Kraków rozstaje, rusza, także możecie się na to już przygotować i ruszać, bo będzie oczywiście się sporo, ale to naprawdę sporo działo. Również na sobotę przygotujcie się na Dni Nowej Huty. Jeżeli się nie mylę, to Golsowie tam się zapowiedzieli, w związku z tym warto podejść, a będzie również prezentacja i Straży Pożarnej, i Pogotowia, i Policji, i Straży Miejskiej, a także innych instytucji, a przy okazji również będzie gastronomia, o tym też nie można zapomnieć. 18. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, to na rynku głównym będzie się odbywało, a generalnie chodzi o to, że będą to śpiewały osoby z pewną formą upośledzenia, w związku z tym naprawdę bardzo piękny i godny polecenia, że tak powiem, koncert, tym bardziej, że te wykonania są naprawdę urocze. Byłem na dwóch czy trzech edycjach Lionsa i było to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie, ciekawie. A co więcej, zawsze tam można również trafić utwory, które nam podejdą do serca i nie tylko. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, nieustający zresztą, to Isto Karen Rafael Rogoński w Alchemii, to akurat na poniedziałek o 20 mogę wam zaproponować. Zaraz, poniedziałek? Nie, moi drodzy, nie. W niedzielę jeszcze o 20, także weekendowo oczywiście. No i w Tauron Arenie, moi drodzy, wydarzenie, ale to już, tym razem się nie pomylę, wtorkowe Lost Generation Festival, czyli dla tych, którzy uważają się za stracone pokolenie, ale mające swoją muzykę, to możemy się przenieść do przełomu lat 90. i 2000, a będą utwory i Offspring, i Papa Roach, i wielu, wielu innych, także podejść warto. Fat Freddy's Drop Studio, to chyba już wspominałem, że będzie we wtorek, także podejdźcie, natomiast dzień później, w środę, w klubie Studio Alter Bridge koncertować będzie, także już mogę wam do tego jak najbardziej zapraszać. Aha, podpowiem, że pod koniec przyszłego tygodnia w Tauron Arenie znowu koncert i to fajny, bo Doja Cat albo Doja Cat będzie występowała, także będzie i kobieco, i sympatycznie, i ruchliwie, i kolorowo przy okazji też. No i jeszcze jedna taka propozycja, jakby to określić, propozycja, nazwijmy to relaksacyjna, bo to już w piątek o godzinie 17.30 na

0: Ulicy Świętego Filipa 17 w Uniwersytecie DSW na parterze w sale rzymskiej będzie miała miejsce prezentacja, warsztaty, w których poznacie techniki oddechowe, takie uspokajające, podnoszące poziom energii. Dowiecie się między innymi, jak oddechem wpływać na umysł, emocje, jak stosując specjalne rytmy oddechowe można zregenerować system nerwowy, a w planie także medytacje. Medytacje prowadzone przez Patryka Trąpiza i Rafała Przybylskiego, na co dzień skądinąd informatyka. W związku z tym przy tym stresie, jak on sobie poradzi, to wy też możecie spróbować. Aha, no rejestracja niestety musi się odbywać formalnie, w związku z tym zapraszam na TINCC, tam akurat Oddech Kraków na pewno wam się pomoże. Co jeszcze? No nie, no muzyka oczywiście, moi drodzy, muzyka teraz, bo to chyba nie ma co odwlekać. Nie wiem, czy kojarzycie NOS, to dla was.
1: Dziwna wiosna zresztą.

0: No i nie można chyba przemilczeć premier filmowych, a skoro tak, no to zaczynamy, moi drodzy. Nie wiem, czy jesteście wielbicielami, czy nie Stevena Spielberga, ale moim zdaniem, no abstrahując od tego, jak będziecie oceniali ten film, to mimo wszystko jest to powrót do stylu kręcenia filmów, no powiedzmy sprzed paru lat, i mnie ten styl ogólnie rzecz ujmując odpowiada, moi drodzy. Nie jest to komiksowe, jest to po prostu dobre, przyzwoite kino. Dzień objawienia. Film, który od dzisiaj jest prezentowany oficjalnie w kinach, to chyba najważniejsza sprawa. Druga sprawa, też niebagatelna, porusza mocne zestawienia i kwestie, no, wynikające powiedzmy z pogranicza polityki, z pogranicza nauki, no i z pogranicza religii również. W związku z tym jest to oczywiście takie połączenie różnych wątków. Doskonała obsada, zresztą jak u Spielberga, no w zasadzie każdy aktor chyba chciałby u niego zagrać. W rolach głównych Emily Blunt, Josh O'Connor, przepraszam bardzo, Colin Firth, dawno go nie widziałem na ekranie, także polecam, Eva Hawson, Coleman Domingo i White Russell. Dodatkowo jeszcze kogoś tam pominąłem? Kogoś pominąłem? Chyba nie do końca, także możemy spokojnie w to uderzać i jest to na pewno zestawienie, które może wam się spodobać. A, już wiem, Elizabeth Marvel. No, ją możecie nie do końca pamiętać. A Hattie Park? O właśnie, to akurat kino, które Oscarami pachniało kiedyś. Jednym słowem, moi drodzy, mamy sytuację, że nagle okazuje się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie i tego dotyczy akurat film Dzień Ojwienia. Od dzisiaj w kinach także można do tego podejść. Dodam jeszcze, że po... Zaraz, ile to lat minęło? 30? 40? Nie mogę sobie przypomnieć, czekaj, w 91 roku premiera? No to by oznaczało, że 35 lat temu na ekrany kin wchodził film Milczenie owiec, moi drodzy. Film ponownie do obejrzenia na ekranach kinowych. Młodziutka Judy Foster, doskonały jak zwykle Anthony Hopkins, dodatkowo jeszcze oczywiście Ted Levine i Scott Glenn. No jednym słowem, jest o czym mówić, moi drodzy. Ale ten rozdźwięk między Anthonym Hopkinsem i Judy Foster na pewno przyciąga. Poza tym ja do dzisiaj, jak chcę postraszyć, to mówię... A to było akurat odnośnie wątróbki z groszkiem. Podpowiem, że bynajmniej nie wątróbki z drobiu czy z prosiaczka. To tak a propos. Milczenie obiec znowu na ekranach kinowych, także możecie pójść znowu obejrzeć to na wielkim ekranie. Tym razem nie taka duża przerwa, no bo film w zasadzie z zeszłego roku, świeża premiera, wchodzi na ekrany. Familijny film, jak najbardziej niemiecki, pod tytułem Willow i tajemniczy las. Mamy tutaj powiedzmy no, taką niewiastę, młodą zresztą, która dziedziczy las, krzywy domek i magiczne moce ciotecznej babki, no i choć nie jest pewna, czy jej chce, musi działać, bo las potrzebuje ratunku. Jednym słowem jeszcze sprytny lis i parę innych rzeczy. Jednym słowem zabawa dosyć intrygująca, ciekawa, a poza tym, no, czy ktoś z was nie chciał kiedyś poczarować? No zobaczcie, jak to jest. Kolejna propozycja. Brytyjska czarna komedia, moi drodzy. No, powiedzmy w ten sposób. Brytyjski humor specyficzny jest, a jeżeli jeszcze jest to od razu oznaczone jako czarna komedia, no to coś wyjątkowego tym jest na pewno. Film nosi tytuł Savage Hoards, a akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii na tle ogromnej epidemii ośmy oraz powstania jakobickiego. Taka opowieść, troszeczkę mroczna, troszeczkę satyryczna o Sir Chauncey'u Savage'u. który, no powiedzmy, dokonania swoje miał. Dodam jeszcze, że Richard Grant w roli głównej się pojawia, a gdzieś tam jeszcze Clara Foy też będzie nas zabawiała. Jednym słowem, takie pojedynki, dekadencka rozrywka i nieco rozlewu krwi, jednym słowem. Trochę historii, a troszeczkę szalonej opowieści o klasach społecznych i władzy. Kolejny film, Kumotry, tym razem film niemiecko-polski, dokument zresztą Emilii Śniegowskiej. Mamy polską wieś w rumuńskich Karpatach, wieś, która nomen omen pustoszeje, jak się wielu wsiom akurat ostatnimi czasy zdarzać może u nas, jak się okazuje w Rumunii również. A tam.
1: Co za tym idzie, na pewno prosimy o kilka słów dotyczących Nocy Naukowców. A przed mikrofonem Dominika Krasowska z Centrum Westerny.
0: No właśnie, nie wiem skąd to się wzięło akurat, ale nie zmienia to faktu, że na pewno zaskoczyło mnie to jeszcze bardziej niż was. Wracając do filmu, mamy tutaj dwie przyjaciółki, zaznaczam, to się dzieje w rumuńskich Karpatach, w związku z tym nie w Polsce, które z humorem siłą mierzą się z upływem czasu, a wieś oczywiście pustoszeje. Jednym słowem, troszeczkę kultury takiej rumuńsko-polskiej, no i oczywiście troszeczkę kultywowania, powiedzmy, tradycji, jednym słowem. Na pewno ciekawe i warte obejrzenie. Drugie życie to akurat film belgijsko-francusko-hiszpańsko-niemiecko-marokański. Film, w którym mamy taką starszą Hiszpankę mieszkającą w Tangerze. Podpowiem, że to akurat po drugiej stronie Gibraltaru, która sprzeciwia się decyzji córki o sprzedaży jej domu. Co z tego wyniknie? No cóż, no pewne troszeczkę zamieszania, troszeczkę tarć, no ale przede wszystkim taka opowieść o różnych kulturach i oczywiście takich międzypokoleniowych, że tak powiem, niuansach i nie tylko. No i ostatnia propozycja, Sny o słoniach. No to powinienem chyba podkreślić, bo na filmy Wernera Herzoga czeka się, moi drodzy, bo one może nie zawsze są piękne, ale zawsze są, no powiedziałbym, specyficzne i wymagające odpowiedniej uwagi. A w tym razem mamy dokument, i to dokument przyrodniczy, w którym Werner Herzog wraz z ekipą podąża za tajemniczym stadem słoni, które żyją w angolskiej dżungli. Bo wbrew pozorom w Angolii nie tylko step i pustynia Kalahari, ale również troszeczkę dżungli jeszcze się mieści. No co więcej, są tam również kopalnie diamentów, co niestety rzutuje na to, że i słonie nie mają lekko, pomimo tego, że jest to duży kraj mimo wszystko. A Werner Herzog robiący dokument, no, moi drodzy, to jest coś, co warto. To jest coś, co warto zobaczyć. To kichanie to bynajmniej nie było na wiwat. No, ale nie zmienia to faktu, moi drodzy, że zapraszam do kin, aby obejrzeć te wszystkie filmy. A skoro tak, moi drodzy, no to mam dla was propozycję. Nie byle jaką, bo film już był, a teraz film, a w zasadzie muzyka, no tak troszeczkę pod filmy, troszeczkę ustawiona, bo Zabij ze mną czas, Ania Leon zaśpiewa.

No, przepraszam was bardzo, ale próbowałem troszeczkę ułożyć harmonogram, o czym zacząć mówić, no bo moi drodzy, to, że ja wam zaproponuję w tym tygodniu, na koniec tygodnia, filmy do obejrzenia, to jest jedna sprawa. Natomiast nie można nie zapomnieć o jednej sprawie. To jest ostatni wieczór. No chciałoby się powiedzieć, to jest ostatnia środa. Chyba niedziela była, ale środa też pasuje. Jutro, moi drodzy, startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W związku z tym kwestie filmów w niektórych przypadkach, a w zasadzie niektórzy z was zapewne uznają za element zbędny, bo będzie się działo. Powiem tak, że Już jutro o godzinie 20:40 będzie pierwszy mecz, czyli Meksyk RPA, pierwsza kolejka grupy A do rozegrania. Jakby co do czego, to dorzucę jeszcze, że kolejny mecz to akurat to będzie na TVP1, natomiast na TVP2 drugi rzut. No i to będzie już tak bardziej dostosowane do godzin funkcjonowania Amerykanów, moi drodzy, 3:50 naszego czasu. Czy jak ktoś odpowiednio wcześnie wstanie, to jeszcze zdąży obejrzeć wieczorny mecz na żywo ze Stanów Zjednoczonych, a dodam, że w zasadzie jutro nie, to już w zasadzie piątek nad ranem, z tego co mi się wydaje, tam będzie druga para grupy A, czyli Korea Południowa, Czechy będą grali. To, moi drodzy, jutro. Natomiast dodam jeszcze, że oczywiście kolejne dni, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, przeszły tydzień, zawsze szły tydzień, na pewno będzie elementów, że tak powiem, do zagospodarowania cała masa. No i to trzeba oczywiście pamiętać. A skoro tak, no to zacznijmy, że tak powiem, tradycyjne zestawienie filmów, które będą do obejrzenia akurat na tych ogólnodostępnych stacjach telewizyjnych. Skoro tak, no to uwaga, Król Artur, Legenda Miecza, to lada chwila będzie dostępne na TVN-ie, także możecie zacząć oglądać, ale ja bym się skoncentrował na Dunie. Ale to jest ta troszeczkę inna Duna, że tak to określam, 2021 rok, myślę, że do obejrzenia jak najbardziej TVN was zaprasza. Jak ukradłem 100 milionów, to akurat komedia o 23 na Polsacie, natomiast Boże Ciało na Stoklatce będzie do obejrzenia. Przypominam, polski film dramatobyczajowy, w sumie polsko-francuski, no ale nie bądźmy drobiazgowi, w którym młody chłopak po przejściach trafia do miejscowości, gdzie wciela się w postać księdza i udaje go dosyć skutecznie. Myślę, że też warto pamiętać. Wojownik z kolei na Pulsie o 22:00 też chyba może wam się to spodobać. No a jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to rzucę wam także Sagrada Familia, wyzwanie dla Gaudiego, dokument na TVP Kultura 23:15. Nie wiem, czy macie świadomość, ale po 100 latach budowy Sagrada Familia w Barcelonie w końcu zaczyna dochodzić do etapu, kiedy jest wykończona. Moi drodzy, to jest moment, na który wielu czekało, no i wszyscy, znam również tacy, którzy twierdzą, że jeżeli się skończy budować, to pojawią się smoki i inne rzeczy, które będą tam fruwały. Nie wiem, skąd to akurat przesłanie wynika, ale można chyba przyjąć, że jest to oczywiście coś, co no, na pewno wielu się spodobać. A, no i jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy do czwartku, o którym już poniekąd mówiłem. O 22:30 na TVP Kobieta będzie Kos do obejrzenia, czyli film o Tadeuszu Kościuszce, także polecam, bo insurekcja kościuszkowska w wersji fabularnej troszeczkę rozgrywać się tam będzie. Jeżeli chodzi o jutro, to poza meczami oczywiście, bo nie wszyscy mecze oglądać będą. Projektantka, komediodramat o 22:50 na Polsacie, natomiast Sława Płeć o 22:00 na TVN-ie. Komedia polska, także przygotujcie się i do obejrzenia. A ja podrzucę wam tak, że na Stopklatce, zaraz po Gangach Nowego Jorku, które będą też jutro, o 23:30 będzie Pulp Fiction z 1994 roku.
Jednym słowem, film, który zawsze ogląda się bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze. Bestia z kolei o 22 na Pulsie też Wam się powinno spodobać. A Bardzo Dziki Zachód, sensacja, w zasadzie komedia o sensacja, komedio western. O dwóch ludziach zmieniających historię i dużej ilości niesamowitej techniki, która ma na celu, no powiedzmy, unormowanie, podbicie Dzikiego Zachodu albo powstrzymanie tego, a może jeszcze parę innych rzeczy. Will Smith w jednej z głównych ról, także warto o tym pamiętać. Na TVP4 Pamięć Absolutna z 90 roku, czyli z Arnoldem, będzie o 23, także pamiętajcie o tym. No i Siedmiu Wspaniałych, wersja z 2016 roku, w związku z tym ta nowsza mnie się mniej podoba, ale zawsze obejrzeć można. To Super Polsat to 22.55. No i jeszcze podpowiem, że jakby co do czego, Nigdy nie mów nigdy, polski film, jak najbardziej komedia, na TVP Kobieta, mamy gwiazdy korporacji, no i okazuje się, że przelotne związki czasami niego starczyć mogą. Co z tego wynika? No cóż, na pewno sporo zabawy. Na piątek z kolei, jakby co, oczywiście to na Polsacie będą Piraci z Karaibów nieco wcześniej, ale ja podpowiem, że Znaki o 23.10, fantastyka, w której, no powiedzmy, mamy, że tak powiem, te moce nadprzyrodzone, a pozaziemskie troszeczkę, w kontekście oczywiście filmu, o którym mówiłem wcześniej, czyli dzień, chciałem powiedzieć niepodległości, a Dzień Objawienia oczywiście, który dzisiaj wszedł na ekrany, warto o tym pamiętać. Znaki o 23.10 na Polsacie, natomiast na TVN-ie o 20.00 Duna, część druga. Do tego chyba nie muszę zapraszać, natomiast Eurotrip Komedia od godziny 22.55 to Stop Klatka i uwaga, Dom Zły o 23.00 polski film z 2009 roku, Arkadiusz Jakubik w jednej z głównych ról i Bieszczady zimową porą, a w zasadzie zimowym dniem stanu wojennego. To Puls 2 o 23.00, także można już się do tego przygotować. Dla tych, którzy lubią mocne wrażenia, Obcy kontra Predator będzie o 22.00 na TV4, a na Super Polsacie Mroczne Umysły, też fantastyka w mocnym wydaniu. Duna, ale w innym wydaniu z 1984 roku, taka amerykańsko-meksykańska produkcja, to akurat do obejrzenia będzie na TVP Kultura. Jak ktoś chce, może porównać, jak te wersje się różnią, także spokojnie do podglądu jak najbardziej. Na sobotę, tutaj akurat rozciągamy już od razu na cały dzień, no bo są młodzi, którzy czasami potrzebują nieco rozrywki rano oczywiście. Jakby co, Klopsiki i inne zjawiska pogodowe to będzie na TV6 do obejrzenia o 7.30, a o 8.00 Kapitan Majtas, czyli pierwszy wielki film, również animacja dla młodych widzów. No i film, tym razem przygotowy o psie, który wrócił do domu, to na Super Polsacie o 10.00. To tak dłuższa perspektywa, jakby ktoś o 3.00 oglądał mecze, no to pewnie będzie chciał się troszeczkę zrzemnąć akurat przed kolejną turą. Natomiast wracając do oczywiście wieczorowej pory, to Venom 2, Kanaj 3 o 23.25 na Polsacie. Weselne Przeznaczenie o 22.30, TVN, komedia romantyczna, bardzo europejska, Bodyguard Zawodowiec, to akurat bez Kevina Costnera, od razu podpowiem, na Pulsie o 22.10 będzie do obejrzenia.
Natomiast z takich rzeczy, które mogą was poruszyć, to katastrofa, ale taka futurystyczna oczywiście, 2012. Super Polsat oczywiście zaprasza, no i Miłość na deser, komedia romantyczna z 2021 roku, TVP Kobieta oczywiście na was będzie czekała. Jakby co, to jeszcze Wyspa z Gwiazdorską Wsadą z 2005 roku, to będzie na TVN7 o godzinie 20. No taka sensacja, troszeczkę fantastyczna. Podpowiem spoiler, nie wszystko jest takie, jak może się wydawać oczywiście. Teraz jeszcze niedzielną porą, tutaj oczywiście też podpowiem, że rano dla młodych widzów mam dla was przygotowane Chłopiec i Wilk, będzie na TVN7 o 7.55 do obejrzenia. Natomiast nieco później oczywiście, bo o godzinie 9.30 Bileciki do kontroli, taka komedia, no może mniej dla młodych widzów, ale myślę, że obejrzeć jak najbardziej można. Piotruś Królik 2 na Gigancie to 11.30 na Polsacie będzie, także to już jest ewidentnie, że tak powiem, pod młodszych widzów. No i teraz wieczorową porą to nie ty, komedia romantyczna na Polsacie, to o 22.05. Natomiast Indiana Jones i Ostatnia Krucjata o 19.45, co prawda film z 1989 roku, ale myślę, że dobrze się obejrzeć można. No i uwaga, klasyk polskiego kina, czyli Psy na Stopklatce o 23.00 będą do obejrzenia. Natomiast o 22.30 Terrorysta, sensacja bardzo dobra, sprzed 25 lat, ale dobra. No i uwaga, ciekawostka, na Pulsie 2, 13 wojownik z Banderasem w roli głównej, jednym słowem Arab, który pojawia się w świecie wikingów. O, myślę, że to się dobrze ogląda, naprawdę ciekawy film skądinąd. No i uwaga, Złoto Dezerterów, to będzie o 17.55 na TVP Kultura, natomiast jeżeli chcielibyście no jeszcze czegoś innego, Zawód Szpieg, to akurat z Robertem Redfordem, będzie film do obejrzenia na Super Polsacie o 21.00. I jeszcze tylko jeden news oczywiście, ale może trochę bardziej rozbudowany, dotyczący poniedziałku, no bo tam zwykle wieczorową porą kilka ciekawych propozycji jest i podpowiem, na TVN-ie tuż po północy Matrix Reaktywacja będzie. Natomiast dla tych, którzy wolą no powiedzmy bardziej standardowe godziny, Zabójca Idealny na Pulsie będzie akurat do obejrzenia. Myślę, że wam się to oczywiście może spodobać. No i oscarowy film. Erin Brockovich z Julią Roberts w roli głównej, to na Super Polsacie o 21.00 do obejrzenia oczywiście. Oj, nagadałem się teraz bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dużo, w związku z tym chyba jest to ten moment, kiedy możemy zacząć grać i to, no to powiedzmy tak, troszeczkę kultu, troszeczkę innych rozrywek gramy. Swemu do de kraj? Jakoś tak chyba.

just Lazarus. Lamb, oh yeah, that's on the old tree.

Kulti Morris Varajczy, koncertowe prawie że nagranie. A my przechodzimy jeszcze do serwisów streamingowych, bo jakoś przeskoczyło mi się, no to nie ma co odwlekać. Jakby co do czego, to zaczynamy od Amazona. Dzisiaj na serwery Amazona weszły 3 nowe seriale, czyli po pierwsze Legenda Vox Machiny, czwarty sezon, dodatkowo każdy kolejny rok. Serial, no powiedzmy, troszeczkę uczuciowy, romantyczny. Małe miasteczko i wielkie miłości, relacje, no, a poza tym rozrzucone trochę w czasie. No i troszeczkę specyficzny humor po twoim trupie, to akurat też o małżeństwie na urlopie. Mają ratować związek, a okazuje się, że chyba wymyślili inny sposób zakończenia związku. Skoro tak, to jeszcze podpowiem, że jakby co, to naprawdę jak co miesiąc Amazon na początek miesiąca wrzucił naprawdę kilka fajnych propozycji, bo tak, od paru dni jest Więzień Labiryntu dostępny, także jak najbardziej. Prime Video oczywiście zachęca. Pojutrze Zabawa w pochowanego ma się pojawić, natomiast na poniedziałek Król Rozrywki będzie. A ja dodam, że cały zestaw Legalnej Blondynki jest już do obejrzenia od jakiegoś czasu, także tylko i wyłącznie na Prime Video możecie wejść i od razu będzie wszystko jasne. Jeżeli chodzi o propozycje do obejrzenia na Disneyu, to od dwóch dni jest premierowy Alice i Steve dostępny, to od paru dni, jak również drugi serial Antoni Porowski W rytmie miasta, to akurat no powiedzmy troszeczkę bardziej przestawione i przejście. Natomiast od dzisiaj, no wiecie co, jakby się tak zastanowić, to nie wiem, czy jeszcze w niektórych kinach Króla Dopalaczy byście nie znaleźli, ale chyba już nie. Natomiast od dzisiaj jest na serwerach Disneya Król Dopalaczy do obejrzenia, także patrzcie, szukajcie, a może znajdziecie. Avatar jeszcze nie, także poczekajcie troszeczkę. Natomiast z pozostałych propozycji to Czym nie słychać też od dzisiaj, Smoczy napastnik również od dzisiaj. No i uwaga, to akurat nie od dzisiaj, tylko od piątku Iron Man i Super Ekipa będzie do obejrzenia oczywiście na Disneyu. Jeżeli chodzi o kwestie propozycji dotyczących HBO Max, to powinienem chyba zacząć od... Czekajcie, Republika Jałgłowych? Nie, Republika Jałgłowych już wystartowała, także od paru dni możecie pooglądać serial, no powiedzmy... Przepraszam bardzo, serial taki troszeczkę satyryczny, ale generalnie fantastyka w takiej alternatywnej rzeczywistości. No i Kazachstan zrównany, że tak powiem, atomowo z Ziemią. To akurat rzecz, która jest do obejrzenia już od jakiegoś czasu. Także chyba nie ma co tutaj podrzucać, a jest oczywiście masę innych propozycji jeszcze. Jeżeli chodzi o Netflixa z kolei, to uwaga, standardowo propozycje najpierw licencyjne. Skoro tak, no to od razu rzucam Kolor zła czerni, to akurat od dzisiaj dostępne. Dodatkowo drugi sezon Opowieść o mojej rodzinie również od dzisiaj i Outlaw dżungla też od dzisiaj, a dodatkowo jeszcze, uwaga, też od dzisiaj The Rest in Football. Wiralowy hit to jutro będzie i Po złej stronie prawa Słodkie magnolie, piąty sezon i również jutro, natomiast w piątek możecie już szukać Instynkt macierzyński, Poligamista. Natomiast od 16 to już jest wtorek, przyszły wtorek oczywiście, nie, jeszcze nie przyszły, wtorek, po prostu najbliższy wtorek.
Ulubieńcy Ameryki czy liderki Dallas Cowboys sezon trzeci. Natomiast w środę, a w zasadzie po środzie, za wszelką cenę będzie do obejrzenia. To są propozycje licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to podpowiem, że czy coś nie przedstawiłem? Nie, dobrze powiedziałem, tylko tyle, że przedstawiłem o wartości. Znowu z licencyjnych, oczywiście jeszcze wracając, to tak, Gwiazdka Księżniczki, Łabędzi Śpiew, Liga Sprawiedliwości, Znaka Snydera, to akurat od jutra kino, Ekipa, Jack, Pogromca Olbrzymów, natomiast ostatnia piosenka, Królowie Ulicy, to od piątku i od poniedziałku, One Piece, Alabasta i Robin Hood, Książę Złodziei, to od wtorku akurat będzie do obejrzenia, a w środę Za duży na bajki, jednym słowem na pewno sporo nowości. A skoro tak, moi drodzy, to jest chyba ten moment, kiedy sobie drugie życie możemy zafundować. W jakim stopniu oczywiście.

No, w sumie to informacja może nie z ostatniej chwili, ale prawie że z ostatniej chwili, bo jeżeli wybieracie się w rejon Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy bardziej, to uważajcie na pogodę, bo przed chwilą nad Muszyną i Krynicą zdrój przeszła burza, której no, prawdopodobnie może się zawiązać superkomórka burzowa, czyli trąba powietrzna generalnie. Oczywiście dużo wyładowań, ryzyko gradu. Jednym słowem, uwaga, uwaga, Tomku, pilnuj się. To akurat były nowinkowiec, akurat w tym rejonie przebywa. A skoro już mowa o tym, to oczywiście za oknem, jak sprawdziłem, leje, już nawet nie kropi, tylko leje, w związku z tym, jeżeli nie musicie nigdzie iść, to po prostu zostawcie włączone nowinki, posłuchajcie.

No i do usłyszenia do jutra. Zapraszam do słuchania nowinek. Pamiętajcie, www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść, kliknąć. No i słuchać. Zachęcam. Dobranoc, pa i cześć. A, no jeszcze jedna sprawa. Ostatni taniec taki sobie zażyczyłem na koniec. No to chyba możemy sobie pozwolić na to. Pa.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.